sudim on woni wonu anom momma ene masefo ewade nya niema akese ewo mabura bomo ewade nya ade akese akese ewo mabura bomo ewo yesu kristo dim on na siri enhyem afroma na ayeye

ene show ni eba ni oko eba wo sports mling kemi show ene show ni eba ni oko eba wo sports mling kemi jele.